Einstürzen! Einstürzen! In Luft springen!

Step down.

Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

Dziękujemy.

再说一遍。然后我的家刚转过呀，

Ocean killer, fuck me.

Ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: O ile większość teorii spiskowych dotyczących Strefy 51 można prawdopodobnie włożyć między bajki, o tyle w 2020 roku Pentagon oficjalnie przyznał, że nagrania wideo z 2004 i 2015 roku, które wyciekły do internetu, są autentyczne i przedstawiają niezidentyfikowane obiekty latające, znajdujące się w przestrzeni powietrznej Strefy 51. Marynarka wojenna, która jest autorem tych nagrań, nie była w stanie zidentyfikować obiektów, ale nie oznacza to, że byli to kosmici. Oznacza to tylko tyle, że rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie przyznał, że nie wiedzą, co to było.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego listopada 2011 pasażerowie lotu PLL LOT 016 z Newark do Warszawy przeżyli dramatyczne chwile, które zakończyły się szczęśliwie dzięki profesjonalizmowi załogi i odrobinie szczęścia. Samolot Boeing 767 pilotowany przez kapitana Tadeusza Wronę doświadczył poważnej awarii systemu hydraulicznego, uniemożliwiającej wysunięcie podwozia. Kapitan Tadeusz Wrona, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, wraz ze swoim zespołem podjął natychmiastowe działania ratunkowe. Po kilku nieudanych próbach ręcznego wysunięcia podwozia, załoga zdecydowała się na awaryjne lądowanie na brzuchu. Była to wyjątkowo ryzykowna operacja, która wymagała precyzji i zimnej krwi. Tadeusz Wrona, mając na pokładzie 231 pasażerów i 11 członków załogi, musiał sprowadzić samolot bezpiecznie na ziemię, minimalizując ryzyko katastrofy. Lądowanie odbyło się na warszawskim lotnisku Chopina. Dzięki doskonałemu przygotowaniu i umiejętnościom kapitana Wrony oraz współpracy całej załogi, samolot wylądował bez większych uszkodzeń, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi wyszli z tego incydentu bez szwanku. To awaryjne lądowanie zostało uznane za wzorcowe i zapisało się w historii lotnictwa jako przykład mistrzostwa pilotażu. Ciekawostką jest, że kapitan Wrona pomimo ogromnego stresu zachował spokój i profesjonalizm przez cały czas trwania awaryjnego lądowania. Jego postawa i umiejętności zostały docenione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dla pasażerów lotu 016 ten dzień był przeżyciem, które zapamiętają na zawsze. Podobnie wielkie szczęście mieli także piloci Cessny 150, która awaryjnie lądowała na podmokłych terenach dzielnicy Wawer w Warszawie. 28 października 2017 mały samolot pilotowany przez ucznia pilotażu pod okiem instruktora zmuszony był do awaryjnego lądowania. Dzięki szybkiej reakcji instruktora i umiejętnemu manewrowaniu samolot osiadł bezpiecznie, a wszyscy wyszli z tego incydentu bez szwanku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Państwa wszystkich miło i serdecznie. Władysław Bałtycki. Słuchajcie, zimno, to jest pierwsza rzecz. Mamy 14 października, 288 dzień w roku. Do końca już pozostaje tylko 78 dni. To jest naprawdę mało. To jest naprawdę mało. Wakacje były. Miało tyle dni. No, może ciut więcej. Sanna będzie niedługo i będą nie krzyczeć Hosanna, tego będą ho, ho, ho krzyczeć. Imieniny dzisiaj obchodzą Alan, Bernard, Burchard, Dominik, Donacjan, Dzierżymir, Fortunat, Fortunata, Gaja, Gajusz, Gaudencjusz, Gaudentyk, Wendelina, Just, Kalikst, Małgorzata, Parascewa, Rustyk, Rustyka i Witalia. Wszystkiego najlepszego. W Jemenie dzisiaj mają rocznicę rewolucji 1963 roku. Nie wiem, jaka to była rewolucja, w każdym razie nic im to nie pomogło. Dalej są muzułmańskimi fundamentalnymi tumanami. A kiszą się w tym swoim państewku i płodzą tylko nowych terrorystów. Osama Bin Laden stamtąd, znaczy to był Saudyjczyk, ale tam wyrósł na terrorystę. Stamtąd wyruszył. Polska, w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, dawniej to się nazywało Dzień Nauczyciela. Trzeba było być strasznie miłym dla tych wszystkich niedobrych nauczycieli. Większość ich była niedobra, przynajmniej u mnie. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Normalizacji. No, żeby wszystko było normalnie. A na Ukrainie obchodzą Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Przydaje mi się to, bo nie zanosi się na rychły koniec. Ostatnio był reportaż w jednej z telewizji polskich o babkach, które bronią tej Ukrainy. Te kobiety mają dzieci i one idą z karabinami walczyć z tymi ruskimi, którzy zanim je zabiją, to pewnie jeszcze zgwałcą. Pytanie jest tylko, gdzie są ci ludzie, którzy naprawdę powinni walczyć za tą Ukrainę. No wożą się tu fajnymi brykami, bo widzę takich co jakiś czas na ukraińskich numerach. I co jedna bryka, to lepsza. Ciekaw jestem. Nie jestem ciekaw. Słuchajcie, posłuchajmy sobie teraz, jak to ładnie powiedziałem, posłuchajmy sobie teraz Nuda i zespół Ukraina.

Jestem. Poranny zew Władysław Bałtycki, bo nie pamiętam, czy się w ogóle przedstawiłem na samym początku. Tyle miałem rzeczy do powiedzenia. Pewnie nie uwierzycie, ale nic się w Polsce nie wydarzyło 14 października, wartego odnotowania. Według mnie same jakieś bezsensowne daty. Za to na świecie trochę tego jest, dlatego się tu skoncentrujemy na świecie. No więc 14 października w 1878 roku w angielskim Sheffield rozegrano pierwszy w historii mecz piłkarski przy świetle elektrycznym z lamp łukowych. Lampy łukowe to chyba były opalane jakimś łukiem, ale nie takimi do strzelania, tylko to jest jakieś, nie wiem, tworzywo, cholera wie co to jest. W 1888 roku wyświetlono po raz pierwszy film krótkometrażowy Scenka ogrodu z Roundhay. Jest to najstarszy znany film w historii. W roku 1892 Arthur Conan Doyle wydał zbiór opowiadań przygody Sherlocka Holmesa. I to do tej pory funkcjonuje, stało się ikoną popkultury. A przecież tyle fajnych rzeczy też zostało zrobionych i jakby niektóre są nawet zapomniane. W roku 1926 ukazała się powieść dla dzieci Kubuś Puchatek Alana Aleksandra Milna. Książka przez długi czas zapomniana. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to były takie fajne te wydania, takie nakrapiane takimi plamkami. I te oryginalne rysunki były tam z 20 lat, ten Kubuś Puchatek, no ale niestety to już jest przeszłość, bo wizerunek Kubusia Puchatka zdominował ten taki disneyowski grubas. W roku 1947 Amerykanin Chuck Yeager na samolocie Bell X-1 jako pierwszy pilot przekroczył barierę dźwięku. Pewnie był po Jägermeistrze. Ciekawe, na czym on w 1947 roku przekroczył tą barierę dźwięku. Pewnie mu Chuck Norris pomagał. W 1964 roku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odsunięto od władzy Nikitę Chruszczowa. Nowym sekretarzem generalnym KPZR został Leonid Breżniew i był do swojej śmierci do roku 80 bodajże drugiego, jakoś tak chyba, albo trzeciego. Pamiętam, w liceum byłem i staliśmy wszyscy. Ciągnęli nas na film jakiś do kina. Znowu jakiś wojenny film o heroizmie żołnierzy, żeby nauczyciele odbębnili i pochwalili się w kuratorium, że byli na tym i młodzież też była, a młodzież ganiała po całym kinie, piła wódkę w toaletach i paliła fajki. No tak to wyglądało. No i wtedy wszyscy czekaliśmy i ktoś ogłosił, że umarł Breżniew. Było jak na meczu piłkarskim po strzeleniu gola. W 1994 roku odbyła się premiera sensacyjnego filmu Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino i ten film po prostu zmienił wszystko. Ten film pokazał, że można prowadzić w inny sposób narrację, że scenariusz nie musi popychać akcji do przodu. No i że w ogóle kino może wyglądać w taki fajny, zjadliwy sposób i mówić o poważnych rzeczach. Quentin Tarantino podobno idzie na emeryturę. Bardzo mnie to niepokoi. Sherlock i grupa Villain. Pulp Fiction i utwór grupy Hello Helsinki.

No to przechodzimy teraz do sytuacji towarzyskich. 14 października mamy. Ja tu cały czas kombinuję przy mikserze, bo nie jestem do końca zadowolony z dźwięku, jaki mam w słuchawkach. No teraz chyba jest lepiej. Nie ma takiego buczenia. Się okaże po tym. No to 14 października w 1978 roku urodził się Justin Lee Brennan. Muzyk, prezenter radiowy i telewizyjny. Zakładał hardkorowe grupy Most Precious Blood i Indecision. Jezu. Już wymowa pewnych rzeczy. Wtórny analfabetyzm. W roku 2006 w Covington w stanie Kentucky w wieku 30 lat zmarł amerykański muzyk metalowy Jared W. Anderson. Zapisał się w pamięci fanów metalu głównie dzięki współpracy z florydzkimi grupami Morbid Angel i Hate Eternal. A w roku 2007 Chester Bennington, wokalista grupy Linkin Park, złamał rękę podczas koncertu w Melbourne w Australii. Chester spadł ze sceny w trakcie czwartej piosenki, jednak nie zgodził się na przerwanie koncertu i przez kolejną godzinę śpiewał z ramieniem przyciśniętym do boku. Prawdziwy twardziel. Posłuchajmy teraz trzech utworów. Na początek grupa Most Precious Blood w utworze Shark Ethic, potem Hate Eternal i utwór I Monarch i na koniec Linkin Park w utworze Faint.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Jedziemy dalej. 14 października w 1974 roku urodził się Stefan Ude, niemiecki basista, członek zespołu Guano Apes. Trochę ten zespół zapomniany, ale miał dwa hity, w tym jeden wielki. Usłyszymy go dzisiaj. W roku 2014 zmarł Ike Owens, amerykański keyboardista, członek zespołu The Mars Volta. Urodził się w 1975 roku. W roku 2011, po 27 latach małżeństwa, Kim Gordon i Thurston Moore z grupy Sonic Youth ogłaszają, że się rozstają. Nie podaje takich sytuacji małżeńskich, kto za kogo wyszedł, z kim się ożenił, kto się z kimś kochał w Wieliczce albo w Myślenicach. To mnie nie obchodzi, za to tu podałem, bo to były głowy zespołu Sonic Youth. Przez to zespół już po prostu nie istnieje chyba. Zresztą Kim Gordon tworzy sama i robi to fantastycznie. Ostatnia płyta jest naprawdę genialna. W roku 2003 Ozzy Osbourne poszukuje lekarstwa na drżenie podobne do choroby Parkinsona i odkłada jesienną trasą koncertową po Europie. Doświadczony artysta rockowy powiedział w oświadczeniu: byłem w Bostonie przez ostatnie 3 tygodnie, przechodząc badania medyczne na drżenie, które znacznie się pogorszyło w ciągu ostatnich 2 lat. 4 utwory przed nami. Lords of the Boards, to jest ten fantastyczny utwór grupy Guano Apes. Potem Cygnus Wismund Cygnus i grupa The Mars Volta. Następnie Cool Thing, fantastyczny utwór grupy Sonic Youth. A na koniec No Escape From Now i Ozzy Osbourne w towarzystwie Tony'ego Iommi.

I tym oto sposobem szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. 14 października w 1945 roku urodził się Colin Hodgkinson. Hodgkinson, basista grupy Whitesnake w latach 82-83. A w roku 1947 urodził się Al Atkins, brytyjski wokalista rockowy, członek Judas Priest w latach 69-73, czyli to jest ten pierwszy wokalista tego zespołu. Urodził się w West Bromwich w Anglii. A w roku 1969 policja w New Jersey wydała nakaz aresztowania Franka Sinatry w związku z jego powiązaniami z mafią. Do końca życia się z tego nie rozliczył i wywinął się, umarł zabrawszy tajemnicę do grobu, ale tajemnicą Poliszynela było to, że Frank Sinatra człowiekiem mafii był. Słuchamy trzech utworów: Give Me All Your Love i grupa Whitesnake, potem Crown of Horns i grupa Judas Priest, a na końcu Strangers in the Night i Frank Sinatra. Słuchajcie, jutro się widzimy z powrotem o godzinie 8. Pamiętajcie, 8 rano. No i co? No i miłego dnia w takim razie. Do usłyszenia, do jutra. Władysław Bałtycki, a to był poranny zew.

nie rzucaj we mnie. Wkurwuj śnieżkami. W przeciwieństwie do ciebie ja pochodzę z Afryki, gdzie każdy bałwan się zamienia w basen dla termitów płytkich.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrelle i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Aleksander Wast przed mikrofonem. Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić Wam płytę, która się nazywa The Best of Don Drummond. Płyta datowana na rok 1969 i sygnowana nazwiskiem Dona Drummonda. Płyta jest klasyczną kompilacją z lat 60. prezentującą nastrojową, innowatorską grę na puzonie ska Dona Drummonda i grupy The Skatalites. Płyta oczywiście została wydana w Studio One, to już nie muszę dodawać. Recenzent AllMusic podkreśla, że wydawnictwo jest solidną antologią wczesnej jamajskiej muzyki z ery ska, zauważając, że mimo ograniczonej różnorodności tematycznej stanowi ono solidny zbiór najpopularniejszych utworów Dona Drummonda. Recenzenci także chwalą wyjątkowy melancholijny ton Drummonda i mistrzowskie aranżacje gry na puzonie, choć niektórzy wskazują na znaczące pominięcia, takie jak Man in the Street i Addis Abeba. Kolekcjonerzy płyt winylowych bardzo wysoko oceniają tę kolekcję jako fundamentalny efekt ska. Nie ma co dużo gadać, trzeba po prostu słuchać. Oto 12 utworów, które przed nami. Ringo, Confucius, The Reburial, Eastern Standard Time, Occupation, Melancholy Baby, Heavenless, Roll On Sweet Dawn, Elevator Rock, Schooling the Duke, African Beat i Veily Princess. Jedna uwaga, w utworze numer 11, czyli African Beat, Drummond nie grał, nie uczestniczył w nagrywaniu, ponieważ podczas sesji przebywał w sanatorium Bellevue. To taka ciekawostka, ale jakże smaczna. Don Drummond, The Best of Don Drummond, rok 1969.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz posiadania psów. Arabia Saudyjska jest krajem, który opiera swoje prawa i regulacje na prawie szariatu, islamskim prawie religijnym. W przeszłości Arabia Saudyjska wprowadziła różne restrykcje dotyczące posiadania psów, zwłaszcza w miejskich środowiskach. Tradycyjnie psy były traktowane w Arabii Saudyjskiej jako zwierzęta użytkowe, takie jak psy pasterskie lub stróżujące, a nie jako zwierzęta domowe. Saudyjska Komisja Zapobiegania Występkom, znana również jako Policja Religijna, wydała dekret zakazujący posiadania psów ras uznawanych za agresywne lub groźne oraz psów hodowlanych dla celów estetycznych lub związanych z luksusem. Ten dekret był wynikiem obaw, że psy były wykorzystywane przez mężczyzn, na przykład do podrywania kobiet i że stwarzały nieodpowiednie sytuacje w miejscach publicznych. Dekret wywołał kontrowersje, ponieważ niektórzy Saudyjczycy hodują psy jako zwierzęta domowe i towarzyszące. Niektóre psy są również używane do celów ochronnych domów i posiadłości. Jednak w ostatnich latach obserwuje się stopniową zmianę w postawie wobec posiadania psów jako zwierząt domowych. Wiele osób w kraju zaczęło traktować psy jako zwierzęta domowe mimo istniejących regulacji. Jednak oprócz Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie inne kraje również zdecydowały się wprowadzić regulacje. Iran wprowadził podobne ograniczenia, zakazując posiadania psów jako zwierząt domowych, ponieważ uważa się, że są one nieczyste według islamskich praw religijnych. Władze w Iranie często konfiskują psy od właścicieli i nakładają kary na tych, którzy łamią prawo. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono przepisy ograniczające posiadanie pewnych ras psów, uważanych za potencjalnie niebezpieczne, takich jak pitbule i rottweilery.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnu czy zebrę. W Australii niektórzy aborygeni są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Václav Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną, umożliwiającą zabijanie na odległość, mogli pozyskiwać mięsny pokarm na jeden z dwóch sposobów, żywiąc się resztkami pozostawionymi przez większe drapieżniki albo ścigając i dopędzając zwierzynę. Jedną z naszych największych zalet jest nasza zdolność do regulowania ciepłoty ciała, dzięki której możemy robić coś, czego nie potrafią chociażby lwy, pokonywać biegiem długie dystanse, nawet w pełnym słońcu. Wszystko dzięki wydajności naszych gruczołów potowych. Poza tym, jak dodaje Smil, mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi zwierzętami. Nie musimy od razu uzupełniać wody, którą tracimy podczas wysiłku fizycznego. Nasze organizmy są w stanie sprawnie działać, pomimo znacznego odwodnienia, pod warunkiem, że nawodnimy się odpowiednio kolejnego dnia. Nawet jeśli antylopa na początku potrafiła uciekać naszym przodkom, to w końcu doganiali ją na długim dystansie.

0: Janie Bruce Lee, po kebabie, strasznie sushi, harakiri.
1: Harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri.
0: Był na chacie złota uchama, kolanami harakiri.
1: Harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri.
0: Były suki jako takie tuki harakiri.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć.

0: niewiele był dla ciebie warta, nadzieją był mo... mój domek z...
1: Jesteśmy śmiertelni, ta kruchość ludzkiej istoty. Czy doceniasz każdy oddech, ta chwila?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ukrzyżowanie było jednym z najbardziej okrutnych sposobów egzekucji stosowanych przez Rzymian i stosowano je głównie wobec niewolników, przestępców i buntowników. W 2021 roku archeolodzy odkryli pierwszy w Wielkiej Brytanii przykład rzymskiego ukrzyżowania.

Rzymska droga wiadewana, która łączyła miasta Cambridge i Good Manchester, biegła przez miasto i przecinała je, co sugeruje, że osada była związana z ruchem handlowym. Archeolodzy z Avion Archaeology w Bedford, którzy prowadzili wykopaliska, podkreślają, że odkrycie to stanowi przełom w badaniach archeologicznych i będzie miało duże znaczenie dla historii regionu.

Pacjent znajduje się w fazie krytycznej, gdy jego mózg jest formatowany. To może być szok. Środki farmakologiczne proszę stosować bez obawy. Na każde objawy permanentnie zwiększać dawki, proszki, tabletki, inhalacje, strzykawki.

głęboko tkankę. Trwale rozjątrzyć przebrzmiałą traumę. Depresję, manię i paranoję zaimplantować mu podświadomie. Nałogi dławią wyrzut sumienia.

Cokolwiek niesie los, biorę to z pokorą. Odpuszczam to, na co nie mam wpływu. Każdy zmierzch urodzi świt. Każdej rani jest moc tworzenia na nowo. Cokolwiek niesie los, biorę to z pokorą. Odpuszczam to, na co nie mam wpływu. Każdy zmierzch urodzi świt. W każdej rani jest moc tworzenia na nowo.

Wer abwesend ist,

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym.

Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym, ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

Moje kochanie, zaczął się sezon na przemijanie. Paru chłopaków już wyruszyło, podróż nieznaną było, nie było.

chciałbym być szczery wobec ciebie. Ubywa nas tu, a przybywa w niebie. Ktoś wypatruje cieni chłopaków, są za

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykańskie nuklearne lotniskowce. Lotniskowce to najpotężniejsze jednostki pływające świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu.

Kolejny sobotni poranek. Dania wraca z imprezy, a ja w przeciwną stronę, do roboty. Gwar, śmiechy, jakby impreza trwała nadal, tylko akurat zmieniała miejsce. Jakiś gość idzie przez tłum i czymś częstuje. Ma w torebce jakieś ciasteczka czy cukierki. Z każdym kilka słów, od kogoś wziął bucha, od kogoś łyk piwa i idzie dalej. Wyciąga torebkę w moją stronę. Ja się waham, bo nie chcę wyjść na sztywnego gbura, a w sumie to przecież miły odruch. Gość patrzy na mnie uważnie i pyta, czy ja jadę do pracy. A gdy potwierdziłem, uśmiechnął się przepraszająco i stwierdził, że to jednak ani mnie, ani robocie nie posłuży. Budowa wychodzi na tył wielkiego hipermarketu. Jest tu magazyn rzeczy, które mogą stać na polu oraz składowisko kartonów, regałów i kontenerów na śmieci. Wczoraj na ten placyk wyjechały trzy wielkie regały z niesprzedanymi kwiatami w doniczkach. Pewnie robią miejsce dla innego asortymentu. Kwiaty. Jedne kwitnące, inne kuszące kolorami czy kształtami liści. Nocny wicher porozrzucał je wszystkie z regałów, rozkopał po całym parkingu, na budowę, powciskał do różnych zakamarków, powyrywał za włosy z doniczek, jak głupi chuligan niszczący witraż. Rozrzucone po okolicy wyglądały jak zdychające kolorowe rybki z rozbitego akwarium. Pozbierałem po budowie puste wiadra po farbach. Do każdego wchodziło akurat cztery doniczki. Dopasowałem kolorami i ustawiłem na środku parkingu wielką mandalę z wiader wypełnionych kolorowymi kwiatami. A może ja wziąłem to ciasteczko? Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Donald Krasnow i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim duet The Chemical Brothers. W maju 1999 roku The Chemical Brothers zagrali 3 koncerty w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy od grudnia 1997. W tym samym miesiącu wydali swój pierwszy nowym autorski materiał od 2 lat. Utwór zatytułowany Hey Boy, Hey Girl. Był on bardziej inspirowany house'em niż big beatem. W wywiadach z tamtego okresu Rowlands i Simmons zaznaczyli, że utwór był inspirowany nocnymi imprezami w klubie Gatecrasher w Sheffield. Utwór był również jednym z ich bardziej dostępnych komercyjnie utworów i dotarł do 3 miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Ich 3 album, Surrender, ukazał się w czerwcu 1999 roku. Wokale zaśpiewali na nim Noel Gallagher, Jonathan Donahue z Mercury Rev oraz Hope Sandoval z Mazzy Star. Jak sugerował utwór Hey Boy, Hey Girl, album był bardziej zorientowany na house niż 2 poprzednie. W jednym z najlepszych utworów na albumie, Out of Control, wokalnie wystąpił Bernard Sumner z New Order, wspierany przez Bobby'ego Gillespiego z Primal Scream. Album osiągnął 1 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Teledysk do Let Forever Be, wyreżyserowany przez Michaela Gondry'ego, wykorzystał przełomowe efekty wideo i filmowe w przedstawieniu koszmarów młodej kobiety. Również to spotkało się z dużym zainteresowaniem. Latem tego samego roku The Chemical Brothers wystąpili na koncercie Woodstock 99 24 lipca, spotykając się z pozytywnym przyjęciem. Później w piątkowy wieczór byli gwiazdą wieczoru w namiocie tanecznym Glastonbury, a następnie ruszyli w trasę po Wielkiej Brytanii, która zakończyła się w grudniu i obejmowała koncert w Homelands Scotland 4 września. W listopadzie ukazał się singiel Out of Control z Sumnerem i Gillespiem na wokalu. Wydawnictwo zawierało również remix Saszy. Ostatnim singlem z albumu Surrender, wydanym w lutym 2000 roku, była 5-utworowa epka Music Response, zawierająca utwór tytułowy i 2 remiksy, a także utwór Electronic Battle Weapon 4, zatytułowany Freak of the Week, oraz utwór Enjoyed, który był w zasadzie remiksem utworu Out of Control, autorstwa samych chemicznych braci. Kopię CD Surrender umieszczono w 3 kapsule czasu Blue Peter, zakopanej w styczniu 2000 roku. W tym samym miesiącu zespół pojawił się na albumie Extremetal zespołu Primal Steel na ścieżce 11 z remiksem. W czerwcu 2000 roku zagrali na scenie Pyramid na festiwalu Glastonbury. W sierpniu 2000 roku zagrali przed liczną publicznością na głównej scenie festiwalu Creamfields w Irlandii. W grudniu tegoż roku zaprezentowali jeden ze swoich nowych utworów It Began in Africa podczas swoich nowojorskich koncertów DJ-skich, supportując U2. W 2001 roku aktywnie działali, wydając płyty i występując na żywo. Na początku roku rozpoczęli pracę nad 4. albumem, tymczasowo zatytułowanym Chemical 4. Pierwszym utworem, który fani mogli usłyszeć, był It Began in Africa, grany wcześniej podczas ich seta DJ-skiego w Nowym Jorku. Utwór miał swoją premierę na żywo w Kalifornii w kwietniu 2001 na festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival. Kolejny nowy utwór, Galaxy Bones, również miał swoją publiczną premierę na festiwalu Coachella. Zgodnie z tradycją ich wydawnictw i eksperymentów, It Began in Africa został wydany po raz pierwszy jako promocja w ramach serii Electronic Battle Weapon. Był często grany w brytyjskich audycjach radiowych z muzyką taneczną i zyskiwał coraz większą popularność w klubach w ciągu lata. Stał się również jednym z hymnów na Ibizie w miarę upływu lata. We wrześniu ukazał się pełnoprawny singiel komercyjny, który dotarł do 8 miejsca na brytyjskiej liście przebojów, chociaż nie powstał do niego żaden teledysk promocyjny. Rowlands i Simmons zremiksowali również utwór z albumu Fatboy Slima Halfway Between the Gutter and the Stars zatytułowany Song for the Shelter. Remix ten został wydany jako singiel 3 września 2001 roku, tydzień przed It Began in Africa, jako singiel z drugiej płyty Songs for Shelter Ya Mama. Osiągnął 30. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Sprzedaż została połączona ze sprzedażą singla z pierwszej płyty. The Chemical Brothers zakończyli pracę nad kolejnym albumem Come With Us w październiku 2001 roku. Na płycie pojawili się Richard Ashcroft z Verve oraz wieloletnia współpracowniczka Beth Orton. Album ukazał się w styczniu 2002 roku, a poprzedzał go singiel Star Guitar, melodyjny balearski numer z teledyskiem promocyjnym Michaela Gondry'ego, w którym mijane krajobrazy zsynchronizowane były z rytmem oglądanym przez okno pociągu. Drugi utwór na albumie, It Began in Africa, ukazał się 10 września 2001 i był dystrybuowany na scenie klubowej, gdzie stał się popularnym hitem. Star Guitar został również wydany jako singiel DVD, pierwszy singiel duetu. Album Come With Us został przyjęty gorzej niż poprzednie albumy, ale mimo to od razu znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów w Wielkiej Brytanii w pierwszym tygodniu od premiery, sprzedając się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. W kwietniu tytułowy utwór z albumu został wydany jako singiel z remiksami Fatboy Slima w ramach dwustronnego wydania A-Side z utworem The Test. Latem 2002 roku The Chemical Brothers podróżowali po festiwalach, aby promować album. Później w 2002 roku wydali dwie epki, jedną przeznaczoną specjalnie na Japonię, a drugą na Stany Zjednoczone, zatytułowaną American EP. Obie zawierały remiksy, wersje koncertowe i b-sidy. Dodatkowo zespół wyprodukował utwór Here to Stay zespołu New Order, napisany do filmu 24 Hour Party People i wydany jako singiel promujący ścieżkę dźwiękową, a także zremiksował ten utwór. Jedynym z ich innych ważnych utworów z tego albumu był Galaxy Bones, który cieszył się popularnością i był głównym motywem muzycznym gry Project Gotham Racing na konsolę Xbox. Znalazł się on również na ścieżce dźwiękowej do filmu Lara Croft Tomb Raider. Star Guitar znalazł się również na płycie Luminous 2 na PlayStation Portable. Dwa inne utwory, Come With Us Introduction i Star Guitar Title Screen, zostały zaprezentowane w grze wyścigowej na PlayStation 2 zatytułowanej WRC 2 Extreme. Oba utwory są instrumentalne. Utwór My Elastic Eye z albumu Come With Us został wykorzystany w filmie Efekt Motyla z 2004 roku. Dziś posłuchamy sobie wspomnianego wcześniej albumu z 2002 roku Come With Us. Oto spis utworów. Come With Us, It Began in Africa, Galaxy Bones, Star Guitar, Hopes, My Elastic Eye, The State We're In, Denmark, Pioneer Skies i ostatni utwór The Test. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia do jutra o tej samej porze. Mówił Donald Krasnow.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czterokrotny duński mistrz świata freedivingu Stig Severinsen ogłosił w 2013 roku, że osiągnął nowy rekord Guinnessa, przepływając 76 metrów pod wodą, bez płetw, a nawet pianki, poniżej 1 metra grubości lodu na jednym oddechu powietrza. Nie zadowoliwszy się ustanowionym wcześniej rekordem świata w kategorii pływanie z najdłuższym wstrzymaniem oddechu pod lodem z płetwami i kombinezonem do nurkowania, freediver poszedł o krok dalej, rozebrał się do zaledwie pary kąpielówek i ustanowił nowy punkt odniesienia – najdłuższa kąpiel pod lodem ze wstrzymanym oddechem. Obie rekordowe próby miały miejsce w kwietniu 2013 roku na jeziorze we wschodniej Grenlandii przy temperaturze zaledwie 1 stopnia. Pierwszy wynik ze sprzętem wyniósł 152 metry i 40 cm, natomiast drugi dokładnie 76 metrów i 20 cm. Przemawiając po potwierdzeniu swoich rekordów, Stig powiedział: przekraczanie granic posuwa nas do przodu. Jeśli nigdy nie odważymy się wyjść z naszej strefy komfortu, ludzkość nie wzrośnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dzielnica Cape Flats, Kapsztad RPA. Najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Cape Flats to rozległy, nisko położony, płaski obszar położony na południowy wschód od centralnej dzielnicy biznesowej Kapsztadu. Cape Flats przeszło dramatyczne zmiany w ciągu ostatniego półwiecza. W 1950 roku teren ten był praktycznie niezamieszkały, jednak w ciągu kilkudziesięciu lat powstała tam dzielnica uważana za najniebezpieczniejszą na świecie. Prawie wszystkie społeczności tego regionu pozostają w takim czy innym stopniu dotknięte ubóstwem. Poważne problemy społeczne obejmują wysoką stopę bezrobocia i wysoki poziom działalności gangów. Pod koniec lat 90. i na początku...
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki-Ziechłania i zapraszam na program z cyklu Najlepsze Płyty według Bałtyckiego, czyli według mnie. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu WW. Pierwsza płyta długogrająca, nagrana przez ten zespół, zatytułowana WW. I płyta została wydana w formacie longplaya w roku 1986 przez wytwórnię Pronit. W 1991 roku Polton wydał tę płytę w formacie kompaktu. Wojciech Waglewski dla Tylko Rocka w 1992 roku mówił: zdziwiło mnie, że płyta była przyjęta tak poważnie. Została przyjęta dosłownie, nawet zbyt dosłownie, co się wiązało z pewnymi szlabanami, zakazami. Gdyby jej słuchać na poważnie, to jest strasznie naiwna. To są wszystko opowieści surrealistyczne z dużą domieszką ironii. Tak to nazwijmy. Ja tę płytę lubię z wielu powodów. Była dość niespotykana brzmieniowo, miała pewne charakterystyczne brzmienie, do którego już nie wracaliśmy. Dość dobrze jest wyprodukowana, jest tu kupa pomysłów. Bawiłem się w takie rozwiązania, że operuje się bardzo wysoką górą i bardzo niskim dołem, a środek zabezpiecza tylko mój głos. Pojawiła się w to wszystko wmontowana czelesta. Zresztą przez przypadek pojawiły się tam harmonie i skale, które później rozwinąłem. Uznaje się ten album za jeden z najoryginalniejszych i najbardziej odważnych debiutów w historii polskiego rocka. Kontekst powstania. Zespół powstał w roku 1985 na gruzach formacji Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Płyta została nagrana w składzie: Wojciech Waglewski, śpiew, gitara, czelesta, kotły, Andrzej Nowicki, bas, harmonika, Milo Curtis, instrumenty perkusyjne, drumla, Marek Czapelski, bębny, Wojciech Morawski oraz Sarandis Juvenudis. Grupa zaznaczyła swoją obecność między innymi występem na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w 1985 roku. Waglewski zaryzykował, tworząc utwory często pozbawione tradycyjnych refrenów, oparte na surowej, nowej fali, transie i muzyce etnicznej. Płytę wypełnia tajemniczy, niepokojący i hipnotyzujący cykl kompozycji, tak jak singlowe Wizyta 1, Faza 2, czy Faza 3 lub Faza 4. Album wyróżnia się odważną, przestrzenną realizacją dźwięku, za którą odpowiadali m.in. Wojtek Przybylski i Jacek Rogulski, balansującą między rockiem alternatywnym, folkiem a improwizacją. Materiał odbił się szerokim echem jako dzieło wymykające się ówczesnym kanonom polskiej sceny. Krążek wyznaczył drogę dla dalszych poszukiwań zespołu, który wkrótce przekształcił się w bardziej jazzowo-rockowy kolektyw, między innymi z braćmi Pospieszalskimi. No nie pozostaje nic innego, jak podać tytuły utworów, które przed nami. Tak jak już powiedziałem, dziwne są one, ale trzeba powiedzieć. Wizyta 1, Wizyta 2, Wizyta 3, Wizyta 4, Faz, F1, Faza 1, Faza 2, Faza 3, Faza 4, Faza. Nie było to skomplikowane. Płyta zacna i szlachetna, mój ulubiony okres w historii WW, to są właśnie te połowa lat 80. Posłuchajmy więc sobie. WW, rok 1986, płyta debiutancka. WW.

spokojnie. Wyobrażam go sobie leniwie rozłożonego, z nogami opartymi o moje żebra, i doprowadza mnie to do szału. Bywają też chwile, w których chciałbym od niego odpocząć.

nie mogłem zakręcić kranu przez noc. Nie mogłem zakręcić kranu.

mówią do niego tato. A moja żona męż. Zeszliśmy razem na ulicy. Zaczęliśmy mówić równocześnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Rock and Roll and More w Radio Odzew.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Znowu kilka tygodni przerwy, ale dzisiaj wracam do Was z dawką punk rocka, rock and rolla, rockabilly i nie tylko. Zaczęliśmy właśnie punk rockiem, zespołem Złodzieje Rowerów, a teraz trochę rockabilly ze słonecznej Czarnogóry. Eliza Stark and the Dappers.

Dłuższe przerwy między audycjami mają swoje plusy, na przykład takie, że mam dla Was sporo nowości. Jeden z numerów Elizy Star, który posłuchaliśmy, jest czymś nowym, a teraz coś z Sosnowca. I zmieniamy nieco klimat. Zespół Worms of Senses.

A teraz coś, co zdecydowanie nie jest nowością. Zespół jednoosobowy, na którego koncercie miałem okazję być jakiś czas temu, pierwszy raz w życiu i wywarł na mnie ogromne wrażenie, to też musiałem sobie przypomnieć jego studyjne nagrania. Marszałek, niedawno jeszcze zwany Pizduski.

Od czasu ostatniej audycji minęło sporo czasu, a w międzyczasie minął bardzo ważny dzień, a to urodziny jednego z najważniejszych wokalistów w historii światowego rock'n'rolla. Chodzi oczywiście o Mike'a Ness.

Były to oczywiście dwa utwory z solowych płyt Majka, więc teraz może jeden z najważniejszych zespołów w historii światowego rock'n'rolla, czyli Social Distortion.

Wróćmy może do nowości polskiego podwórka, bo tu ostatnio sporo się dzieje. Na przykład Shaking Dudy, zespół, o którym ostatnio coraz więcej słychać, jeśli chodzi o ich fonograficzne plany na ten rok. Kolejny nowy, ale stary numer, odświeżona wersja, Zastanów się co robisz, pojawiła się niedawno w serwisach streamingowych i promuje epkę, która pojawi się już niedługo. Shaking Dudy i Zastanów się co robisz.

Jeśli chodzi o polskie nowości, to dzieje się też trochę na punkowym podwórku. Na przykład nowym numerem i bardzo fajnym klipem pochwalił się zespół CF98, czyli nasz jeden z najlepszych towarów eksportowych. Californian Punk w polskim wydaniu. CF98.

Gdyby zapytać mnie o polskie zespoły, które lubię, szanuję, które są dla mnie ważne i które polecam, pewnie mógłbym wymieniać bez końca. Ale gdyby zapytać o konkretnych twórców, jednoosobowe jednostki, jak głupio by to nie brzmiało, no to pewnie nie wymieniłbym ich tak bardzo wielu. Ale na pewno jedną z takich osób jest Pablo Pavo. Twórca, mimo tego, że nie punk rockowy, nie stricte rock'n'rollowy, no to jest dla mnie bardzo ważny i bardzo się cieszę, że ostatnio wiele nowych numerów od niego można posłuchać w serwisach streamingowych. Pablo Pavo.

I już tak powoli pod koniec audycji przenosimy się z Polski do Stanów Zjednoczonych. Posłuchamy zespołu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, a poznałem go dzięki wiadomości mailowej od ich wydawcy. Coraz więcej wiadomości od różnych wydawców i menadżerów dostaję na odzewową skrzynkę i jest to naprawdę bardzo miłe, bo dzięki temu poznaję coraz więcej fajnej muzyki. I na pewno bardzo fajną, ciekawą muzyką jest zespół Trashy Annie z Teksasu. Bardzo fajny, rockowy, mocny band.

No i to by było dzisiaj na tyle. Jak zwykle dzięki, że wytrzymaliście do końca. Życzę udanej drugiej połowy weekendu. Trzymajcie się. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Witam w programie z archiwum Wax Tracks. Przed mikrofonem Stanisław Oślizło. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu The Young Gods. Płyta wydana w roku 1989. Jest zatytułowana Le Rouge. To drugi album studyjny tego szwajcarskiego zespołu. Mówiłem, w 1989 roku został wydany przez belgijską wytwórnię Played Again Some Records, a w Chicago został wydany przy współpracy wpływowej wytwórni industrialnej Wax Trax Records. Chociaż pierwotnie licencjonowane za pośrednictwem Played Again Some, wersja północnoamerykańska nosiła właśnie rozpoznawalne oznaczenia Wax Trax, szczególnie pod prefiksami katalogowymi takimi jak Biscuit. Wax Trax dystrybuował album na płytach winylowych, kasetach i kompaktach. Wersje kompaktowe oprócz utworów towarzyszących również zawierały niezbędny singiel La Mourir. Wyprodukowany album został przez Roliego Mossimana, byłego perkusistę Swans. Le Rouge jest powszechnie uważany za arcydzieło zespołu. Zespół nie używał tradycyjnych gitar, lecz stworzył zupełnie unikalne brzmienie metalowego kabaretu, budowane poprzez manipulację ciężkimi riffami gitarowymi, klasycznymi motywami jak Szostakowicz i agresywną elektroniką za pomocą samplerów. Album zdobył ogromne uznanie krytyków, trafiając do prestiżowego muzycznego kompendium 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Wywarł on ogromny wpływ na twórców muzyki alternatywnej i industrialnej lat 90., w tym Nine Inch Nails, Ministry i na przykład Davida Bowiego. Nie pozostaje nic innego, jak przedstawić utwory, które za chwilę się wydarzą. La Fille de la Mort, Rue de Tempête, Le Rouge, Charlotte, Longue Route, Crier le Chien, Ville Notre, Les Enfants. I są dwa bonusowe tracki zamieszczone do reedycji w roku 1995, to La Mourir i na koniec Pas Mal. Członkowie zespołu, jacy brali udział w tym przedsięwzięciu, Cesar Pizzi pod pseudonimem Cez Dross, instrumenty klawiszowe, wokal, Jus Histent, bębny i Franz Treichler, alias Franz Muse, głos. No to posłuchajmy sobie tego wydarzenia muzycznego The Young Gods. Wrzesień 1989, płyta Le Rouge.

avec ses yeux comme des femmes.

soul. Criez que la nuit toute et que mon corps s'ajoute.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Yeah.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Laura wyszła z salonu, żeby sprawdzić, czy w kuchennym piecu jest dobrze napalone. Staroświecka, pomalowana na niebiesko kuchnia marki Whirl, zainstalowana została prawdopodobnie jeszcze przed I wojną światową, ale palić można w niej było wszystkim – węglem, miękkim drzewem, nawet kaczanami kukurydzy. I dawała bardzo dużo ciepła. Ale wchodząc do kuchni, Laura zamiast gorącej fali poczuła intensywny chłód. Pod fajerkami nadal palił się ogień, jednak nie dawał ani odrobiny ciepła. – Lizzie! – zawołała. Lizzie, chodź tutaj. Podeszła bardzo ostrożnie do kuchni z sercem bijącym tak głośno, że prawie je słyszała. Napaliła w niej wczesnym rankiem i do tej chwili w całym pomieszczeniu powinno być nieznośnie gorąco. Samej kuchni nie powinna w ogóle móc dotknąć, chyba że w kuchennych rękawicach. Płyta była jednak zimna jak odlana z żelaza trumna. Laura stanęła tuż obok i zobaczyła swój parujący oddech, małe obłoczki strachu. Lizzie! Lizzie, chodź tutaj! Elizabeth stanęła w progu. Zza jej ramienia wyzierała głowa Leniego. Kuchnia! Powiedziała Laura. Buzuje pod nią ogień, ale jest zupełnie zimna. Elizabeth podeszła do kuchni i dotknęła ostrożnie drzwiczek na dole. Były lodowato zimne. Potem dotknęła niklowanej poręczy i fajerek. To niemożliwe, powiedziała. Może i niemożliwe, odparła poirytowana i przestraszona Laura. Może i niemożliwe, ale tak właśnie jest. Co się stało? Zapytał podchodząc do nich Leny. Popatrz, zauważyła Laura. Pod płytą się pali, ale kuchnia jest zimna. Daj się spokój, po prostu zgasł ogień. Moja babcia miała podobną do tej starą kuchnię i... Leny położył płasko dłoń na jednej z fajerek. Natychmiast rozległo się głośne skwierczenie i wrzasnął z bólu. Próbował oderwać rękę, ale skóra przywarła do metalu i w końcu uniósł z płyty całą fajerkę. Krzycząc głośno, odwrócił się i zaczął potrząsać ręką. Fajerka upadła z łoskotem na podłogę i potoczyła się na bok, z przyklejonym, przypominającym szarą bibułę naskórkiem, który oderwał się od wewnętrznej strony dłoni Leniego. Jezu Chryste, jak to boli! Cholera, jak to boli! Elizabeth zaciągnęła go do zlewu, odkręciła zimną wodę, złapała mocno za otwartą dłoń i puściła na nią lodowatą strugę. Zszokowany Leny na przemian jęczał i parskał krótkim śmiechem. Po pewnym czasie woda uśmierzyła ból i zaczął się odprężać. Przepraszam, że przeklinałem, powiedział, kiedy owijała mu dłoń suchą, czystą ściereczką. Nic nie szkodzi, odparła i pocałowała go w nos. Każdy by przeklinał, gdyby się tak oparzył. Ale ja wcale się nie oparzyłem. Piec nie jest gorący, jest zimny. Jest tak cholernie zimny, że nie sposób do niego podejść. Elizabeth wyciągnęła dłoń i dotknęła policzka Leniego. Bała się o niego tak bardzo, że nie wiedziała, co powiedzieć. Kochasz mnie, myślała. Chcesz mnie poślubić i dlatego będziesz prawdopodobnie musiał umrzeć. Umrzeć jedną z najgorszych śmierci, jakie można sobie wyobrazić. Wspólnie z Bronkiem udało im się wyegzorcyzmować Billiego. Ale nie wiedziała, czy tak samo łatwo zdoła się pozbyć Peggy. W Arizonie wszystko było inne, gorące, dziwne i lekko magiczne. Był tam też Eusebio, który mógł im pomóc. Zaczynała wątpić, czy pejotlowa magia zadziała w koronkowej Nowej Anglii, gdzie wieją mroźne wiatry i gdzie żaden z Indian Pima ani Papago nie postawił nawet stopy. Ziemia, na której pracował Eusebio, mogła być ziemią zmarłych, ale hrabstwo Litchfield kryło w sobie groby innego rodzaju. Groby traperów, purytanów i czarownic, groby angielskich żołnierzy w czerwonych kubrakach i upudrowanych perukach i groby ludzi, którzy przemierzali nocą pustkowia w tajemnych i przerażających misjach. Trochę krwi, ale to nic takiego, powiedział Leny. Może to rzeczywiście nic takiego, ale powinieneś odwiedzić lekarza. Po prostu, żeby to potwierdził. Zawieziemy cię do szpitala. Co ty opowiadasz? To tylko naskórek. Boli, ale się zagoi. Myślisz, że w szpitalu dużo mi pomogą? Dadzą tubkę hydrokortyzonu. Poklepią po plecach i wezmą $50 za całą przyjemność. Zadzwonię do kliniki i powiem mamie, że jej dzisiaj nie odwiedzimy. Oznajmiła Laura. Nie, nie, zaprotestował Leny. Mogę zawinąć rękę w jakąś chirurgiczną gazę i włożyć na nią rękawiczkę. Wszystko będzie dobrze. Nawet już tak bardzo nie boli. Złóżmy wizytę waszej matce. Przecież mamy dla niej ważną wiadomość. Chcę jechać do kliniki.
0: W porządku, odparła Elizabeth. Skoro tego chcesz.
1: Ale kiedy będziemy małżeństwem, jeszcze nie jesteśmy, przerwał jej Lenny. I dopóki nie jesteśmy, pozwól mi nacieszyć się odrobiną wolności.
0: Elizabeth pocałowała go.
1: Przepraszam, powiedziała. Przypuszczam, że jestem po prostu tak samo nadopiekuńcza jak Peggy. Stali w zimnej kuchni, słuchając wichury, która zawodziła cienko w szczelinach okien i huczała miękkim, ochrypłym głosem w kominie. Elizabeth czuła, że stoi na rozdrożu. Jeden znak wskazywał drogę do czyśćca, drugi obiecywał spokój. Ale była jeszcze jedna niepodpisana strzałka, na której mogła, gdyby go tylko znała, wpisać swój własny cel podróży.
0: Matka leżała w łóżku. Była taka chuda i krucha, że wyglądała na ponad 80 lat. Doktor Buckelmeier twierdził, że odżywia się prawidłowo, ale straciła po prostu wolę życia. Opowiadała bez przerwy o showbiznesie, o El Marocco i Stork Club. Jej ciało leżało w szpitalnym łóżku w Gaylordsville, lecz umysł wciąż przemykał po ulicach Manhattanu w roziskrzonych latach Cafe Society. Elizabeth i Laura usiadły po obu stronach łóżka, a Lenny stanął przy drzwiach z kapeluszem w dłoni. Widok z okna był zwyczajny i szary. Bezlistne krzaki, bezlistne drzewa i długie, opadające w dół zaśnieżone zbocze. W pokoju unosił się zapach lawendowej wody toaletowej i mielonych kotletów.
1: Jak się czujesz, mamo? Zapytała Elizabeth.
0: Matka obróciła głowę i zmierzyła ją wzrokiem.
1: Jestem szczęśliwa, odpowiedziała. Rzuciłaś palenie?
2: Doktor Schittmeier nie pozwala mi palić.
1: Traktują cię dobrze?
2: Chyba tak.
1: Nie zwracam na nich większej uwagi. Przychodzą i odchodzą.
2: Postanowiłam wrócić w przeszłość i przeżyć to wszystko jeszcze raz. Dobre chwile, szczęśliwe chwile. Wybieram się dzisiaj do Jack and Charlie's i nie mogą nic zrobić, żeby mnie powstrzymać.
1: Pamiętasz Leniego, mamo?
2: Lenny. Tak, chyba pamiętam. To ten, który poszedł na wojnę.
0: Wielu z nas poszło na wojnę, proszę pani. Odezwał się od drzwi głębokim basem Lenny.
1: Kto to?
0: Zapytała matka Elizabeth, unosząc się na łóżku.
1: To Lenny, mamo. Jest tutaj. Chcę cię o coś poprosić.
0: Margaret Buchanan zamrugała. Lenny podszedł do łóżka, zdecydowanie zbyt blisko jak na jej gust, i popatrzył jej prosto w oczy.
1: Poprosiłem Lizzie o rękę, pani Buchanan, i chciałbym, żeby udzieliła nam pani błogosławieństwa.
0: Margaret oparła się z powrotem o poduszki. W jej oczach, przed chwilą jeszcze wilgotnych i zamglonych, zapaliły się chytre ogniki.
1: Chcesz się ożenić z moją Elizabeth?
0: Taki mamy zamiar, tak.
1: I Elizabeth chce wyjść za ciebie za mąż?
0: Zgodziła się, proszę pani, i przyjęła ode mnie pierścionek.
1: Ale co powie na to Peggy? Peggy będzie wściekła.
0: Laura wzięła matkę za rękę.
1: Mamo, musisz się z tym pogodzić. Peggy od dawna nie żyje.
2: Jak może nie żyć, kiedy odwiedziła mnie nie dalej jak dziś rano?
1: Zawołała Margaret.
2: Jak śmiesz opowiadać takie rzeczy?
1: Wpadła do basenu i utonęła, mamo.
2: Kłamiesz!
1: Taka była z ciebie zawsze kłamczucha. Odwiedza mnie prawie codziennie.
2: Przyszła dzisiaj i przyjdzie jutro. Nie żyje. Jak możesz mówić, że ona nie żyje?
1: Chcesz, żebym pokazała ci jej grób? Zapytała Laura.
2: Chcesz, żebym ją odkopała, żebyś mogła obejrzeć jej ciało?
1: Jak śmiesz! Krzyknęła Margaret.
2: Przyszła do mnie dzisiaj i powiem wam więcej. Ona wie o tych zaręczynach. Wie i pozabija was wszystkich. Prędzej was pozabija, niż pozwoli, żeby ten Lenny się z tobą ożenił.
0: Elizabeth wstała. Nie wiedziała, co ma powiedzieć. Jej matka była poważnie chora, majaczyła i nic, co do niej mówiły, nie miało żadnego znaczenia. Nie można zadać bólu tym, którzy przez całe życie delektują się bólem, tak jak to robiła Margaret. Nie można rozczarować kogoś, kto oczekuje tylko rozczarowań. Ktoś taki stara się wyłącznie obarczyć swym bólem innych i złożyć na nich winę za własne rozczarowania. I niezależnie od tego, co zrobi, nigdy nie czuje się lepiej, bo tego po prostu nie chce.
1: Jedynej w życiu przyjemności zaznaję, mogąc zadać komuś cierpienie, ale i ta przyjemność nie jest zbyt duża.
2: Nie możemy teraz wyjść, stwierdziła Laura.
1: O tak, możemy, odparła Elizabeth. Ta kobieta nie jest moją matką. Ta kobieta nie jest nawet moim przyjacielem.
2: Lenny objął ją ramieniem i przytulił.
0: Chodź, Lizzie, powiedział. Masz rację, czas już zostawić za sobą przeszłość.
1: Kiedy wychodzili z kliniki, z bocznego korytarza wyszedł mężczyzna w szlafroku w brązowe paski. Ten sam mężczyzna, którego Elizabeth spotkała przedtem, z zaczesanymi gładko do tyłu włosami i popołudniowym zarostem.
0: Wychodzi pani w pośpiechu,
1: mruknął z krzywym uśmieszkiem.
2: A co to pana obchodzi?
1: Zapytał agresywnie Lenny.
0: Nic,
1: odparł mężczyzna.
0: Chciałem wam tylko życzyć powodzenia.
2: Jutro popędzimy szybciej, prawda, Lenny?
0: Otworzymy ramiona szerzej i pewnego pięknego poranka.
1: Chodź, Lizzie, powiedział Lenny, ciągnąc ją za rękę. Ale Elizabeth zawahała się przez chwilę. Naprawdę jest pan Gatsbym? Zapytała cicho. Mężczyzna z początku nic nie odpowiedział, lecz potem szeroko się uśmiechnął.
0: Niech pani przypomni sobie to, co mówiła pani o upiorach.
1: Powiedziałam, że tylko upiór może rozpoznać innego upiora.
2: Gatsby uniósł rękę w kpiącym salucie.
0: Najprawdziwsze słowa, jakie kiedykolwiek słyszałem.
3: Rozdział 23. Przez całe popołudnie Elizabeth przeglądała różne książki. Nadal jednak nie mogła się zdecydować, kim zostać, żeby przechytrzyć Gerdę i zniszczyć Królową Śniegu. Gdyby była dzieckiem, być może potrafiłaby wymyślić bajkę, w której występowałby ktoś bardziej potężny i mroźny, ktoś, w czyich żyłach płynęłaby krew zimna, biała i gęsta jak lodowiec. Ale większość księżniczek i skrzatów opuściły na zawsze jej wyobraźnię i nawet olbrzymy z maczugami w garści stały zapomniane w zakamarkach jej umysłu niczym przystrzyżone rzędy platanów. Kuchnia była wciąż zimna, w związku z czym pojechali do Endicotta na hamburgery i usiedli pod nieżyczliwymi jarzeniówkami, obserwując młodszych od siebie o kilka lat nastolatków, zaczesujących grzywki, opierających nogi o stół i dyskutujących głośno o kociakach, szprotach i o tym, że płyta Jackiego Brenstona Rocket 88 jest naprawdę w dechę. Za oknem Endicotta zawodził cicho i groźnie północno-zachodni wiatr i wkrótce zaczął padać śnieg, z początku słaby i wirujący w podmuchach wichury, potem coraz gęstszy. W końcu cała Oak Street zniknęła za białą kurtyną.
0: Czas wracać, powiedział Lenny.
2: Zapowiada się niezła śnieżyca. Ślizgając się po chodniku, dobrnęli do samochodu. Wzdłuż Oak Street gasły już światła. Sklepikarze jeden po drugim zamykali lokale, żeby iść do domu. Kładki śniegu sypały w twarz i kłuły policzki niczym szarżujący wojownicy Królowej Śniegu. Samochód Leniego był już całkiem przysypany i kiedy otworzyli drzwi, żeby wsiąść do środka, na siedzenie spadły sterty śniegu. Jechali w milczeniu do domu. Chociaż był środek zimy i śnieżyce nie były niczym nadzwyczajnym, ta budziła ich złe przeczucia. Wiatr był tak silny, że kołysał samochodem, a wycieraczki ledwie nadążały ze zbieraniem wściekle sypiącego śniegu. Elizabeth poczuła głęboką ulgę, kiedy zjechali w końcu w dół prowadzącą do domu alejką i zatrzymali się przy frontowych schodkach.
1: Wejdź się czegoś napić, zanim wrócisz do siebie, poprosiła Leniego, kiedy otworzyli drzwi wejściowe.
2: Naprawdę muszę wracać, bo potem zrobi się jeszcze gorzej.
1: Laura strząsnęła śnieg z bodków, tańcząc mazurka na wycieraczce przed drzwiami.
2: Możesz zawsze zostać, mamy dużo łóżek, zawołała.
1: Nie daj się prosić, namawiała go Elizabeth. Mamy w końcu dzisiaj powód, żeby świętować.
2: Dobrze, zgodził się Lenny.
1: Ale tylko na chwilę, w przeciwnym razie mama zacznie się niepokoić.
2: Mamy przecież telefon, powiedziała Laura.
0: Podobnie jak Alexander Graham Bell, odparł Lenny.
2: Jasne, ale ty jesteś przystojniejszy.
1: Elizabeth obeszła salon, zasuwając zasłony. Przy ostatnim oknie przystanęła, żeby popatrzeć na śnieg. Ogród wciąż rozświetlała blada poświata i widziała niewyraźny zarys jodeł i otaczającej basen poręczy. Miała wrażenie, że od czasu, kiedy się tu sprowadzili i od utonięcia Peggy minęło mnóstwo lat. Wciąż jednak wiązały ją z tym miejscem tragiczne wydarzenia, złe wspomnienia i przesądy. Tak bardzo chciała uwolnić się od tego domu, uwolnić się od świata bajek. Nadeszła pora, żeby wydorośleć, żeby wykazać się dojrzałością i rozsądkiem. Lodowe sople, miecze i magiczne zaklęcia już nie wystarczały. Wyobraźnia już nie wystarczała. Nadchodził czas prawdziwej odpowiedzialności. Dotykanie Leniego było prawdziwe. Troszczenie się o Leniego było prawdziwe. Pora już odsunąć od siebie pajęcze sny. Pora odsunąć od siebie Peggy, a razem z nią królową śniegu.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wolnomularstwo. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle, co wolne murarstwo. Słowo murarz i mularz były synonimami. To drugie słowo jednak wyszło z użycia. Początek pisanej i względnie pewnej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia. Istnieje jednak szereg wolnomularskich legend, które nadają historii wolnomularskiej romantyczności i starożytnego pochodzenia. Patronem masonerii jest Hiram Abiff, budowniczy świątyni Salomona. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać uznawanego przez wszystkich wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Idee wolnomularskie wywarły silny wpływ na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i polską Konstytucję 3 maja, ponieważ ich sygnotariuszami i osobami ustalającymi tekst było wielu masonów. Masonami byli także wszyscy marszałkowie Napoleona I, wśród nich książę Józef Poniatowski. Byli nimi także m.in. prymasi Polski Gabriel Podolski i Michał Jerzy Poniatowski oraz twórca Konfederacji Targowickiej Stanisław Szczęsny-Potocki. Symbolika masonerii odwołuje się do budowania jako obowiązku i zadania masona, stąd symboliczne znaczenie mają instrumenty dawnych murarzy – węgielnica, kielnia, fartuch, pion i młotek. Jednocześnie mason uważa się za kamień, który wymaga obróbki i uszlachetnienia.

0: wieczora do poranka. Wszędzie srebrne sieci, snuje wszędzie sieci. Grubie dzięki nie znajdzie.
1: Panno Adelaido.
0: Jestem przód.
1: Panno Adelaido. Naprawdę musi pani nieustannie prząść te obrzydliwe sieci. Nie mogłaby pani chociaż na chwilę przestać. Największą przykrością znoszę widok szarej pajęczyny. Adelaido, mówię do pani. Proszę nie udawać, że pani nie rozumie.
0: O co panu chodzi, panie Kaur?
1: Pani mnie doskonale rozumie. Te pajęczyny bardzo mnie denerwują.
0: O, to prawda, panie Kornelu. Pragnę zwrócić panu uwagę, że gdyby nie moje sieci, nie mógłby pan w ogóle sypiać z powodu ciągłego brzęczenia much.
1: Pięknie dziękuję za troskliwość. Adelaido, ale najchętniej porwałbym te pajęczyny na drobne kawałki.
0: Co coś pan mówi, przecież pająki muszą prząść sieci. To jest nam niezbędne do życia.
1: Ja błagam panią, proszę choć na chwilę przestać, bo nie ręczę za siebie, panu Adelaido.
0: Niech się pan uspokoi, panie Kornelu. Czemu się pan tak unosi? Niech mi pan lepiej opowie jakąś ciekawą historyjkę. Będzie mi się lepiej wszędło. Jestem przodka.
1: Ja nie znam żadnej historii. Wszystko już pani opowiedziałem. W tych warunkach nie przychodzi do głowy. Rozumie pani? Czy w ogóle jakaś bajka pasuje do tego zasnutego pajęczyną starego kiosku z gazetami?
0: No właściwie ma pan rację, panie Kornelu. A może poszedłby pan na malutki spacer?
1: Co? Nie. Ja byłem wczoraj na spacerze i mam niedobre wspomnienia. Wiatr porwał mi mój stary kapelusz.
0: Bardzo pan skupuje. To może do kina?
1: Co?
0: Do kina.
1: Do kina, mówi pani? To nie zła myśl. A co grają dzisiaj? Dzisiaj w kinie?
0: A niech pan zajrzy do gazety.
1: Zaraz tutaj, gdzie ta gazeta jest. Tu jest.
0: To?
1: Jest. W pogoni za rajskim ptakiem.
0: Za rajskim ptakiem.
1: Dobrze, pójdę na ten film. A może by i pani wybrała się ze mną, panna Adelaido?
0: Och, niestety bardzo żałuję, ale nie mogę. Muszę skończyć snuć moją sieć. No a poza tym dziś również wieje silny wiatr i z pewnością rozbolałyby mnie nogi. No ponadto, jak pan wie, jestem krótkowidzem i tak nic bym nie mogła zobaczyć.
1: Ale panno Adelaido, moglibyśmy usiąść pod samym ekranem, w pierwszym rzędzie. Sieć może pani spokojnie zostawić do jutra. A jeśli chodzi o wiatr, to do kina nie jest daleko. Jakoś sobie poradzimy. Usadowi się pani w mojej prawej kieszeni od płaszcza. Tam jest ciepło i zacisznie. No, decyduje się pani. Co?
0: No, chyba rzeczywiście pójdę z panem, panie Kornelu. Ale musi pan uważać, żeby mi się nic złego nie przytrafiło. Wie pan, że jestem wyjątkowo wrażliwa. Jestem szalonka. Pajęczanka od wieczora do poranka. A która to godzina, panie Kornelu? Niech pan z łaski swojej spojrzy na zegarek. Nie możemy się spóźnić do kina.
1: A tak. Teraz, ale... Gdzie się podział mój zegarek? Pani Adelaido,
0: słucham.
1: Nie widziała go pani przypadkiem?
0: Widziałam. No. Jeszcze przed chwilą bujał się na pańskiej wylicy.
1: No właśnie, a przed chwilą był, a teraz go nie ma.
0: Jak to?
1: Czy pani nie zasnuła go przez pomyłkę pajęczyny?
0: Och, ale skąd? Z pewnością byłabym zauważyła. Mimo krótkiego wzroku.
1: Coś podobnego. To bardzo dziwne. Nigdzie go nie widzę.
0: Nigdzie?
1: No nie ma.
0: Gdzie?
1: Proszę, o, w kieszonce od kamizelki.
0: Nie ma.
1: No. Teraz w słoiku.
0: W słoiku.
1: W marmoladu.
0: No i mam z marmoladu.
1: Nie ma. W czajniczku. Nie ma. No nie ma, no przecież go nie zjadłem, ani nie wypiłem. Zegarek nie mógł przepaść tak bez śladu. Chyba, że pani włożyła go na jedną ze swoich ośmiu nóg, panu Adelaido.
0: Panie Kornelu, to jest w ogóle niemożliwe.
1: No to...
0: Przecież gdzieś... ja mam bardzo cieniutkie nogi.
1: Podziać, no?
0: O wiele za cienkie, nadal nosić na nich zegarki.
1: Tak, cóż to wie. Dziś wszystko jest takie dziwne, że...
0: Panie Kornelu, chodźmy do pani Klopkę. W jej sklepiku na sąsiedniej ulicy wisi zegar z kukułką. Zaraz się dowiemy, która godzina.
1: Bardzo dobry pomysł, panna Adelaido. Niech więc pani wskakuje do mojej kieszeni. No, panna Adelaido.
0: Jak to miło z pana strony.
1: I mnie jest przyjemnie w pani towarzystwie. No, niechże się pani wygodnie usadowi. No,
0: tak. Tylko niech pan uważa, aby mnie nie rozbić.
1: Proszę się nie obawiać, panu Adelaido. Nic się pani nie stanie. Co to? Sklep pani Klopkę? Jeszcze zamknięty?
2: Kto tam?
1: To ja, pani Klopkę, sprzedawca gazet.
2: Pan Kornel, już otwieram. O, proszę wejść. Och, moja głowa.
1: Dzień dobry, pani Klopkę. Co się stało?
2: Panie Kornelu, spotkało mnie nieszczęście.
1: No.
2: Zostałam okradziona, proszę spojrzeć na ścianę. Zniknął mój ulubiony zegar z kukułką.
1: Coś podobnego.
2: A wczoraj wieczorem jeszcze go nakręcałam. Co za strata.
1: Niech się pani nie poddaje. Trzeba powiadomić milicję. Niech pani wyjdzie z kieszeni, panno Adelaido. Zegar pani Klopkę zniknął bez śladu.
0: Ach, zadziwiające, to już drugi. Od chwili, kiedy postanowiliśmy pójść do kina.
2: Cóż mam począć? Co? Właściwie powinnam otworzyć mój sklepik, ale przecież nie wiem, która godzina.
1: No tak.
2: Nie wiem. No, chyba lepiej trochę poczekać, niż zrobić coś niewłaściwego. Z tego zdenerwowania zjem chyba kilka gorących parówek. Nigdy nie mam czasu, a dziś wreszcie mogę sobie na to pozwolić.
1: Coś podobnego. Słusznie. Pani Klopkę, niech pani zajada. To przywróci pani siły. Powinna pani przecież pójść do komisariatu i złożyć meldunek.
0: My, panno Adelaido,
1: musimy się wreszcie dowiedzieć, czy zdążymy do kina.
0: A przyszło mi do głowy, żeby poszukać automatu telefonicznego. Możemy przecież zadzwonić do zegarenki.
2: A nie chcą państwo skosztować moich paróweczek? Są naprawdę pyszne. A sama się o tym dziś przekonałam.
1: Dziękujemy pani Klopkę. Do widzenia, pani Krofel.
2: Dziękuję, dziękuję. Wszystkiego najlepszego i proszę do mnie częściej zaglądać.
1: Dziękujemy, do widzenia.
2: Do zobaczenia, panie Kornelu.

0: Jak się pani czuje, panno Adelaido? Wygodnie pani w mojej kieszeni.
1: Można wytrzymać, chociaż ciemno tu i nudno i pełno okruchów w domu. Okropnie są podstrapane. Ja,
0: przepraszam, mam nadzieję, że długo pani tam nie zabawi. O, panno Adelaido, niech to pani prędko wyjrzy.
1: To. Co to się stało? Co
0: pa, pa, pa. Proszę, co? Proszę spojrzeć
1: gdzie?
0: Na prawo.
1: Gdzie?
0: Na prawo.
1: Na prawo. Widzę kłęby czarnego dymu. Coś się pali.
0: To chyba w cukierni pana Alfreda. Biegnijmy tam.
1: No.

0: Jedna mała mandarynka, marcepanu drobinka, miałki cukier waniliowy i jest tort urodzinowy.
1: Przepraszam.
0: Kółeczki się palą.
2: A któż to mi przeszkadza, no?
0: Czy nie widzi pan, że robię najpiękniejszy tort na świecie?
1: Mistrzu, ja widzę istokrotnie mistrza. Przepraszam, ale pana bułeczki wciąż się palą.
3: Niech się palą.
1: Są już z pewnością zupełnie czarne. No. Czy pan nie czuje pan zapachu spalenizny?
3: Spalenizny? A rzeczywiście, zapach cokolwiek podejrzany. Chwileczkę, zaraz zajrzę do pieca.
0: Nie, po co tam zaglądać? Przecież nastawiłem budzik, który zawsze dzwoni, kiedy bułki są upieczone. Przepraszam pan, która to godzina?
3: No, która godzina?
0: A gdzież to się podział mój budzik? Co, no, zniknął z półki? Ojejejej, Elzo!
1: Słyszy pani? Pan Adelardo, kolejny zegar zapadł się pod ziemię.
4: Jak to?
1: No tak.
4: To już trzeci, panie Kornel.
1: Tak,
4: coś się przysięgło, żebyśmy się spóźnili do kina.
5: Co się stało, Alfredzie?
0: No czy nie widziałaś budzika, moje duszko, konie? No stał jak zwykle na półce, aż tu nagle znikł i bułki spalone. Co?
5: Nie mam pojęcia, gdzie się podział. Od godziny przesadzam paprotkę. Tak. Zawsze mnie wołasz, kiedy czegoś szukasz. To okropne. A ja spytaj kogoś.
0: No, przecież budzikowi nie wyrosły nagle skrzydła, żeby mógł wyfrunąć przez okno.
1: Kto wie, panie Alfredzie, tak. Czy tak właśnie się nie stało? Mój zegarek też gdzieś zniknął bez śladu.
0: Tak.
1: A właścicielce sklepu, ta? Pani Klopkę,
0: skradziono
1: zegar z kukułką.
0: Co pan powie,
1: tak,
0: pani
5: Klopkę? Dziwna historia. Komu mógł się przydać nasz stary?
0: Pierwszy raz zdarza mi się coś podobnego. Cała blacha bułeczek na nic. I co ja dziś będę sprzedawał klientom? Zresztą może to i lepiej. Będę miał więcej czasu, żeby zająć się moim wspaniałym tortem.
5: Jutro 50. urodziny.
0: Gratuluję. Dziękuję bardzo. Biegnij, duszko, do komisariatu i zamelduj o zniknięciu naszego budzika. A ja tymczasem biorę się do dzieła, do portu.
3: Do widzenia, panie Kornelu.
1: Do widzenia.
3: Dziękuję za życzenia urodzinowe.
0: Tak. Ta jedna mała mandarynka. Marcepanu.

0: Zgadza się, panno Adelaido. Zaraz spojrzę na zegar.
1: Co się stało, panie Kornelu?
2: Dzień dobry, panie zawiadowcy.
3: Niech pan nie mówi dzień dobry. To jest najgorszy dzień w moim życiu.
2: Dlaczego pan płacze, panie zawiadowco?
3: Panie Kornelu, stało się coś strasznego.
2: Co,
3: dziś rano przepadły gdzieś zegary z naszego dworca.
2: Zegary?
3: Tak jest i teraz... No tak. I teraz muszę zatrzymywać wszystkie pociągi, bo nie wiem, kiedy powinno odjeżdżać. Słyszy pan? Maszyniści się denerwują, a ja nie mogę dać sygnału do odjazdu, żeby nie dopuścić do katastrofy. Co ja mam teraz robić? Drogi panie Kornelu, niech pan zawiadomi o tym milicji. Ja nie mogę się stąd przecież ruszyć. Niech się pan zlituje.
2: Panie zawiadomco, niech pan nie płacze. Proszę się uspokojcie, ja zaraz tam biegnę. Panno Adelaido, niech się pani teraz mocno trzyma.
1: No,

0: obywatele! Proszę mówić po kolei! Po kolei proszę mówić! Co obywatelowi zginęło?
1: Złoty zegarek na rękę, pamiątka po moim dziadku.
0: Zaraz zapiszemy.
2: Panie sierżancie, mnie także zginął zegarek. Był nowiutki, prosto ze sklepu.
0: Chwileczkę. Czy obywatelka podejrzewa kradzież?
3: Ja? Ja? Podejrzewam.
0: Pani Klopkę, czy panią też okradziono?
3: Tak, zniknął mój zegar z kukułką. Gdzie ja teraz taki dostanę?
4: A ja dziś rano stwierdziłem brak zegara z pozytywką. Wygrywał przepiękną melodię.
5: W imieniu męża melduje zniknięcie budzika z naszej cukierni.
3: To jest skandal, mój zegar z kukułką. Gdzie ja taki dostanę?
6: Adelaido, słyszała pani? Przed komisariatem zgromadziło się pół naszego miasta.
7: Słyszałam, że oprócz pani Klopkę i pani cukiernikowej zegary zginęły panu aptekarzowi, pani pastorowej, a nawet staremu zegarmistrzowi z rynku. Tak,
6: żeby spełnić prośbę pana zawiadowcy, musimy stanąć w długiej kolejce. Trudno, chyba już nic nie będzie z naszego kina.
7: Niech pan się nie smuci. Przecież do kina pójdziemy innym razem, a zdaje się, że wiatr ucichł. Możemy trochę podspacerować. Proszę, proszę mi pomóc.
6: Proszę.
7: Przesiąść się na rękaw pana. Tak, dziękuję. To jest dużo przyjemniej niż w kieszeni. Mogę swobodnie rozglądać się dookoła.
6: Piękny jest nasz rynek, prawda?
7: Tak. Zawsze bardzo mi się podobał najbardziej ratusz z wieżą i zegarem. Naszą słynną Józefiną.
6: A to co znowu? Panno Adelaido, Józefina obróciła się tarczą do wewnątrz. Zniknęły jej lśniące wskazówki. Musimy natychmiast wdrapać się na szczyt wieży.
8: Adelaido! A czy wysokość nie robi na pani wrażenia?
7: Ja jestem urodzoną akrobatką.
8: Cicho, skradajmy się cichutko.
2: Cichutko.
8: Musimy zobaczyć, co tu się dzieje.
9: Cichutko. Wspaniały dzień. Takiego jeszcze nigdy nie przeżyłam w ciągu 100 lat mojego życia. Ogromnie się cieszę, że przybyliście tu wszyscy, aby uświetnić mój jubileusz.

0: Tak, nawet ja, zegar dworcowy, nie jestem tak punktualny jak ty, droga Józefino. Jesteś chlubą naszego miasteczka.
1: Dziękuję wam, kochani, za miłe słowa. Dziękuję.
2: Życzymy ci następnych 100 lat, droga Józefino.
3: 100 lat, prosperacji.
4: Niech żyje Józefina!
5: Niech żyje!
6: Niech żyje!
7: Niech żyje!
8: Niech żyje!
9: Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!
3: Ach, więc to tak, panie Kornelu, zdaje się, że rozpoznaje zegar ze sklepu pani Klopkę.
10: A ja budzik z cukierni pana Alfreda. Tak! To ten sam!
3: Tak, cicho, cicho, bo nas jeszcze usłyszą.
10: A w tym halasie się pani nie obawia.
1: Czy jest pośród nas zegar z pozytywką?
11: Jestem tutaj. Co rozkażesz, Józefino?
1: Czas rozpocząć tańce. Zagraj nam swoją najpiękniejszą melodię.
11: Jak sobie życzysz.
10: Drrr, czy mogę panią prosić? Panie Klik.
3: Z przyjemnością, panie Budziku, ale proszę nie tak szybko. Jestem delikatny damskim zegarkiem i nie znoszę żadnych żon.
10: Niech pani będzie spokojna. Drrr.

0: O, to proste. Od lat stoję w szkole tańca. Napatrzyłem się na prawdziwych mistrzów. Dwa kroki w przód, obrót i krok w tył.
1: Wiedział, że z panią taki ambaras wolałbym tańczyć solo.
2: Podobnego, pan jest źle wychowany. Ja jestem najpiękniejszym, najdelikatniejszym zegarkiem na świecie. I trzeba obchodzić się ze mną ostrożnie.
0: Kółko, ale i tak ja jestem najpiękniejszy ze wszystkich zegarów. To na mnie ludzie patrzą najczęściej. Tak? Tak. Na dworcu kolejowym każdy wiele razy sprawdza godzinę.
2: Pan ze swoimi wyłupiastymi cyframi uważa się za najpiękniejszy zegar. To doprawdy śmieszne.
3: Hola, hola, drodzy goście, uspokójcie się. Chyba nie po to zebraliśmy się tutaj, aby się kłócić.
1: Tak.
3: Każdy z nas jest piękny, tak, bo każdy potrzebny. Tak. Czy to na wieży ratusza, czy na dworcu, czy w sklepie.
2: Ale. Tak.
0: Żadne ale. Józefina ma rację. Tak. Ona jest tak. Nas wszystkich najmądrzejsza. Zaśpiewajmy na jej cześć.
2: Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, k

0: 100 lat dla naszej Ukrainy.
1: Niechaj wskazuje ludziom czas, minuty i godziny.
0: 100 lat dla naszej Józefiny.
2: Niech uczy ludzi cenić czas, te minuty i godziny.
1: Kukuj,
3: dziękuję, dziękuję wam z całego serca. Zrobiliście mi naprawdę ogromną przyjemność.
4: Na zakończenie pozwolę sobie poprowadzić uroczysty taniec. Wszystkie pary za mną.

0: wspaniała uroczystość. Nieprawdaż, pan Ladynek?
1: Wzruszyłam się, Tomek. Jednakże powinniśmy już wrócić do pańskiego kiosku.

0: wie pani, panno Adelaido, wcale nie żałuję, że nie poszliśmy do kina.
1: Ja też przeżyliśmy piękną przygodę.
0: Piękną przygodę.
1: Doprawdy nie wiem, czy to wszystko zdarzyło się rzeczywiście, ale panie Kornelu, czy ma pan swój zegarek?
0: Zegarek? Tak, panno Adelaido odpoczywa w kieszeni kamizelki.
1: Osobliwy dzień, doprawdy, ale najwyższy czas, żebym się zabrała do roboty. Jestem przodka, pajęczanka. O, wieczora, poranka.
0: Panno Adelaido.
1: No, ja przyjdę, serdecznie.

Przestrzeń była półmroczna, ogromna. Kilka zaledwie kropel światła kapało od jednej i drugiej lampy naftowej. Pamiętam wtedy Adama. Posunął się zwolna naprzód. Jeden krok, drugi krok. Szedł w tę mroczną przestrzeń. Słyszałem na posadce jego kroki.

powoli i nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg pryczy. Na ich brzegach przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się z kolanami wysoko pod brodą.

brzmiał jakby ulaną z zielonego wosku. Wielkie oczy przerażone. Szedł od jednych do drugich. Słyszałem tylko ten krok dudniący w mroku ogrzewalni, jakby spadał z bardzo wysoka.

tylu ludzi, drogi stały się za ciasne. Nie ma gdzie postawić stopy.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

notice of all.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wielu z nas pamięta z lekcji fizyki w szkole pojęcie zera absolutnego, które wynosi około minus 273,15 stopni Celsjusza. Jest to zrozumiała granica. Atomy są jak tancerze na dyskotece. Im jest zimniej, tym wolniej się poruszają, aż w końcu całkowicie zamarzają w temperaturze zera absolutnego. Jednak niewiele osób zastanawia się, czy ta skala temperatur ma górną granicę, czy istnieje coś takiego jak ciepło absolutne. Nauka twierdzi, że tak, istnieje. Liczba ta nazywana jest temperaturą Plancka. Jest to niewyobrażalna wartość 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Jeśli zapisać tę liczbę w pełnej postaci, po cyfrze 1 i 4, będzie jeszcze 32 cyfry. Nie jest to tylko bardzo duża liczba, ale fundamentalna bariera, poza którą nasze rozumienie rzeczywistości się załamuje. Dlaczego ten pułap jest dla nauki znacznie ważniejszy niż podłoga w postaci zera absolutnego? Faktem jest, że po osiągnięciu zera absolutnego materia staje się po prostu bardzo nudna i nieruchoma. Jednak gdy zbliżamy się do granicy Plancka, zaczynają dziać się rzeczy, które zmieniają samą strukturę Wszechświata. Według badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat fizycy coraz częściej postrzegają tę granicę nie tylko jako znak temperatury, ale jako rozdzielczość naszego Wszechświata. Wyobraźmy sobie, że przestrzeń składa się z maleńkich pikseli. Temperatura Plancka to moment, w którym do każdego piksela wpompowuje się tak dużo energii, że zaczyna on się topić. Najnowsze badania w dziedzinie kosmologii kwantowej pokazują, że badanie tej maksymalnej wartości jest kluczem do zrozumienia, jak powstał Wszechświat. Jeśli zero absolutne mówi nam o pozostałej części materii, to absolutna maksymalna wartość mówi nam o narodzinach przestrzeni i czasu. Kiedy próbujemy wyobrazić sobie temperaturę powyżej tej granicy, znane nam prawa grawitacji w fizyce kwantowej wchodzą w nie do pogodzenia konflikt. Zasadniczo temperatura Plancka jest krawędzią mapy, poza którą nie ma już fizyki. To właśnie tam kryją się odpowiedzi na pytania o to, dlaczego Wszechświat jest taki, jaki widzimy i czy istnieją inne wymiary. Dlatego poszukiwanie i uzasadnienie tej granicy temperatury nie jest tylko teoretyczną debatą, ale próbą zrozumienia zasad, według których działa sam Wszechświat. Aby zrozumieć, dlaczego temperatura ma granicę, musimy najpierw zrozumieć, czym ona właściwie jest. Dla fizyków temperatura to nie tylko wartość na termometrze, ale średnia prędkość cząstek. W szklance gorącej herbaty cząsteczki poruszają się i zderzają ze sobą znacznie szybciej niż w zimnej herbacie. Wydawałoby się, że wszystko jest proste. Jeśli chcesz podnieść temperaturę, wystarczy dostosować cząsteczki, sprawiając, że będą się poruszały szybciej. Ale tutaj napotykamy główne ograniczenie naszego Wszechświata – prędkość światła. Zgodnie z teorią względności, żaden obiekt o masie nie może przyspieszyć do prędkości światła, ani jej przekroczyć. Badania w dziedzinie termodynamiki relatywistycznej uwypuklają interesujący paradoks. Kiedy cząstka materii zbliża się do tej prędkości, przestaje skutecznie przyspieszać. Zamiast poruszać się szybciej, zaczyna stawać się cięższa pod względem energii. Pompujesz do niej energię, aby ją podgrzać, ale prędkość prawie nie wzrasta. Zamiast tego bezwładność i energia cząstki ogromnie wzrastają. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Wyobraź sobie, że próbujesz przyspieszyć samochód. Im więcej paliwa spalasz, tym szybciej jedzie. Ale wyobraź sobie, że po osiągnięciu określonej prędkości samochód przestaje przyspieszać i po prostu staje się coraz bardziej masywny, aż zamienia się w czołg pod względem masy, a następnie w górę. To samo dzieje się z atomami. W pewnym momencie dodawanie ciepła przestaje zwiększać prędkość. Energia zaczyna się gromadzić na taką skalę, że materia zaczyna zmieniać swoje właściwości. Tak więc ograniczenie temperatury wynika z faktu, że we Wszechświecie istnieje absolutne ograniczenie prędkości. Nie możemy przyspieszać ciepła w nieskończoność, ponieważ czasoprzestrzeń po prostu nie pozwala cząstkom poruszać się szybciej niż światło. Ostatnie eksperymenty z akceleratorami cząstek potwierdzają, że gdy tylko zbliżamy się do ekstremalnych energii, Klasyczna koncepcja temperatury jako prędkości zostaje zastąpiona bardziej złożonym efektem kwantowym, który omówimy dalej. Kiedy fizycy mówią o maksymalnej granicy, odnoszą się do konkretnej liczby temperatury Plancka. Wynosi ona około 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Aby dać wyobrażenie o skali, jest to jeden z 32 zerami. Dla porównania, temperatura w centrum Słońca wynosi zaledwie 15 milionów stopni. Ściana Plancka jest miliardy razy gorętsza niż Słońce. Jednak najciekawsza nie jest wielkość tej liczby, ale jej pochodzenie. Nie została ona wymyślona przez naukowców dla urody, ale wyprowadzona z fundamentalnych stałych naszego wszechświata. Prędkości światła, siły grawitacji i praw kwantowych. Liczba ta jest uważana za granicę, ponieważ w tej temperaturze dzieje się coś niesamowitego. Następuje zjednoczenie wszystkich sił natury. W naszym zwykłym świecie grawitacja, która przyciąga nas do Ziemi, i siły jądrowe, które utrzymują atomy razem, działają w zupełnie inny sposób. Jednak najnowsze badania w dziedzinie teorii strun potwierdzają, że po osiągnięciu temperatury Plancka siły te stają się nie do odróżnienia. Łączą się one w jedną supersiłę. Jest to punkt absolutnej jedności materii. Dla nas oznacza to jednak koniec znanej nam fizyki, ponieważ nie wiemy, jak działa świat, w którym grawitacja zachowuje się jak elektryczność. Dlaczego nie możemy osiągnąć wyższej temperatury? W tym momencie długość fali promieniowania energii cieplnej staje się tak mała, że można ją porównać do tak zwanej długości Plancka, najmniejszej możliwej wielkości w naszym wszechświecie. Jeśli spróbujemy jeszcze bardziej podgrzać obiekt, będziemy musieli skompresować energię do przestrzeni mniejszej niż pozwala na to sama przestrzeń. To tak jakby próbować zapisać plik o rozmiarze terabajta na pendrive'ie o pojemności jednego bajta. System po prostu zwróciłby błąd. Dlatego temperatura Plancka nie jest tylko rekordem, ale techniczną granicą procesora naszego wszechświata, powyżej której rzeczywistość traci wszelkie znaczenie i strukturę. Wyobraź sobie, że nadal pompujesz maleńką cząstkę elementarną energii, próbując ją jeszcze bardziej podgrzać. Zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina E równa się mc do kwadratu. Energia i masa są w istocie dwoma stronami tego samego medalu. Im więcej energii włożysz w cząstkę, tym cięższa staje się ona dla otaczającej ją przestrzeni. W normalnych warunkach jest to niezauważalne, ale w miarę zbliżania się do ekstremalnych temperatur staje się to problemem. Istnieje krytyczny próg, powyżej którego koncentracja tej masy termicznej w jednym punkcie staje się tak ogromna, że przestrzeń wokół cząstki po prostu nie jest w stanie jej wytrzymać. W tym momencie następuje niesamowita metamorfoza. Zamiast po prostu wibrować szybciej, cząstka zapada się do wewnątrz pod ciężarem własnej energii. Staje się mikroskopijną, czarną dziurą. Jest to fundamentalne ograniczenie fizyczne. Gdy obiekt osiąga określony poziom ciepła, przestaje być tylko gorącą substancją i zamienia się w obiekt grawitacyjny, który zaczyna wciągać wszystko wokół siebie, łącznie z samym światłem. Ale dlaczego ogranicza to temperaturę? Faktem jest, że czarna dziura działa jak idealny sejf. Gdy materia zamienia się w nią, nie możemy już mierzyć temperatury tej cząstki w zwykły sposób. Energia jest zamknięta za horyzontem zdarzeń. Co więcej, zgodnie z najnowszymi modelami naukowymi, takie mikrodziury natychmiast zaczynają parować poprzez promieniowanie Hawkinga, wyrzucając energię z powrotem w postaci chłodniejszych cząstek. To tak jakby próbować wlać wodę do wiadra z dziurą w dnie. Bez względu na to, ile ciepła wlejesz do systemu, zostanie ono odrzucone poprzez przekształcenie w czarne dziury i ich natychmiastowy rozpad. W ten sposób wszechświat po prostu nie pozwala nam przegrzać materii, przekształcając nadmiar ciepła w pułapki grawitacyjne. Zanim osiągniemy szalone wartości temperatury Plancka, materia napotyka inną, bardziej przyziemną barierę, którą naukowcy nazywają granicą Hagedorna. Jeśli temperatura Plancka jest absolutnym pułapem, to granica Hagedorna jest rodzajem przemiany fazowej, podobnej do wrzenia wody. Wyobraź sobie podgrzewanie garnka z wodą. Kiedy osiągnie 100 stopni, przestaje się nagrzewać, bez względu na to, ile ciepła dodasz. Cała energia jest teraz zużywana na zamianę wody w parę. Coś bardzo podobnego dzieje się w świecie cząstek elementarnych, ale na poziomie jąder atomowych. Kiedy podgrzewasz materię do bilionów stopni, protony i neutrony wewnątrz atomów zaczynają dosłownie topnieć. Kiedy osiąga się granicę Hagedorna, energia przestaje zamieniać się w prędkość i temperaturę. Zamiast tego zaczyna być zużywana na tworzenie nowych cząstek z próżni. W przestrzeni pojawia się nagle cała masa nowych kwarków i gluonów. I pojawia się paradoks. Wpompowujesz ogromną energię do systemu, mając nadzieję, że temperatura wzrośnie. Ale zamiast tego otrzymujesz tylko coraz więcej materii. Ten efekt wrzenia przekształca zwykłą materię w coś, co znane jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. Jest to najgorętszy i najgęstszy stan materii, jaki możemy obecnie badać. Badania potwierdzają, że w tym momencie materia zachowuje się jak niemal idealna ciecz. Granica Hagedorna jest ważna, ponieważ wyjaśnia, dlaczego nie możemy po prostu podgrzać zwykłych atomów do nieskończoności. Sama natura cząstek ogranicza ich temperaturę. Gdy tylko robi się zbyt gorąco, materia po prostu zmienia swoją formę, rozprowadzając nadmiar ciepła, aby stworzyć nowych mieszkańców mikrokosmosu. Jest to kolejny genialny mechanizm wszechświata, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Podczas gdy fizyka konwencjonalna przedstawia cząstki jako maleńkie punkty, teoria strun twierdzi, że wszystko we wszechświecie składa się z niewyobrażalnie małych wibrujących strun. Wyobraź sobie grę na gitarze. Różne wibracje tej samej struny tworzą różne dźwięki. Podobnie w naturze jedna wibracja tworzy elektron, a inna foton światła. Tak więc, gdy zbliżamy się do ekstremalnych temperatur, struny te zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż zwykłe cząstki, tworząc kolejną nie do pokonania barierę temperaturową. Kiedy podgrzewamy zwykłą materię, cząstki po prostu poruszają się szybciej, ale w przypadku strun jest to bardziej skomplikowane. W ekstremalnie wysokich temperaturach energia nie jest już zużywana na ich ruch. Zamiast tego struny zaczynają się rozciągać i splatać. Wyobraź sobie, że próbujesz podgrzać spaghetti w garnku. W pewnym momencie staje się ono tak długie i lepkie, że zamienia się w jedną ciągłą, splątaną masę. W skali kosmicznej prowadzi to do powstania tzw. gwiazd strunowych, specjalnego stanu materii, w którym cała przestrzeń jest wypełniona nieskończenie długimi, splecionymi strunami. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Naukowcy odkryli, że w stanie takiej gwiazdy strunowej, czyli fazie Hagedorna, dochodzi do nasycenia energii. Bez względu na to, ile ciepła dodamy, służy ono raczej zwiększeniu długości strun i ich splątania, a nie podwyższeniu ich temperatury. To tak, jakby próbować podgrzać termos, który nieustannie się rozszerza, pochłaniając całe ciepło do swoich ścianek. W ten sposób teoria strun oferuje nam piękne wyjaśnienie. Temperatura jest ograniczona, ponieważ sama materia rozciąga się do takiego stopnia, że przestrzeń nie może się bardziej nagrzać, stając się częścią jednej kosmicznej tkaniny wibrujących nici. Wszystko, o czym dotychczas rozmawialiśmy – czarne dziury, topniejące atomy i wibrujące struny. Brzmi to jak science fiction. W laboratoriach na Ziemi możemy podgrzać materię tylko do bilionów stopni, co jest nieskończenie dalekie od prawdziwej granicy. Jednak w historii był moment, kiedy eksperyment ten przeprowadziła sama natura. Mowa o wielkim wybuchu. Według współczesnych modeli kosmologicznych, w momencie zerowym cały nasz wszechświat był ściśnięty w jeden punkt, a jego temperatura wynosiła dokładnie wartość Plancka, czyli absolutne maksimum. Badania przeprowadzone w 2025 roku, oparte na danych z najnowszych teleskopów kosmicznych i detektorów fal grawitacyjnych, potwierdzają, że era Plancka była jedynym momentem, w którym Wszechświat osiągnął swój pułap. W tym momencie przestrzeń i czas dopiero się rodziły i były tak gorące, że materia, którą znamy, po prostu nie mogła istnieć. Naukowcy nazywają ten stan chaosem kwantowym. Obserwując echo tej eksplozji, promieniowanie reliktowe, widzimy ślady tego ekstremalnego ciepła. Dlaczego dowodzi to istnienia granicy? Gdyby temperatury mogły rosnąć w nieskończoność, Wszechświat rozszerzałby się i ochładzał zgodnie z zupełnie innymi prawami. Najnowsze dane dotyczące analizy mikrofalowego promieniowania tła pokazują, że fizyka uległaby całkowitemu załamaniu, gdyby początkowa temperatura była choćby nieznacznie wyższa od granicy Plancka. Fakt, że istniejemy dzisiaj i że gwiazdy i galaktyki mogły się uformować, dowodzi, że Wszechświat miał wyraźną górną granicę. Eksperyment ten wykazał, że temperatura Plancka nie jest tylko teoretyczną granicą, ale punktem odniesienia, od którego rozpoczęło się całe istnienie. Żyjemy w ochłodzonym świecie, który kiedyś doświadczył absolutnej maksymalnej temperatury i przetrwał. W ostatnich latach fizycy coraz częściej postrzegają świat nie jako zbiór atomów, ale jako przepływ informacji. W tym obrazie świata temperatura jest miarą chaosu. Im cieplejszy jest obiekt, tym szybciej poruszają się jego cząstki i tym więcej informacji potrzeba, aby opisać ich stan. Ale tutaj do gry wkracza prawo odkryte przez fizyka Jakoba Bekensteina. Każda ograniczona przestrzeń może zawierać tylko ściśle określoną ilość informacji. Nazywa się to granicą Bekensteina. Wyobraź sobie, że przestrzeń jest dyskiem twardym twojego komputera. Ma on ograniczoną pojemność, na przykład 1 terabajt. Jeśli spróbujesz zapisać na nim więcej danych, po prostu ich nie przyjmie. To samo dzieje się z materią, gdy jest ona podgrzewana. Kiedy pompujemy do obiektu ciepło, zwiększamy liczbę bitów informacji o ruchu jego cząstek. Według najnowszych badań w dziedzinie informatyki kwantowej, temperatura Plancka jest punktem, w którym pojemność informacyjna samej przestrzeni jest wypełniona do maksimum. Jeśli spróbujemy ogrzać obszar przestrzeni powyżej tego limitu, będziemy musieli zapisać tam więcej informacji, niż przestrzeń może pomieścić. Wszechświat rozwiązuje ten problem w radykalny sposób. Gdy tylko gęstość informacji osiąga swój limit, obszar ten zamienia się w czarną dziurę. Jest to tak zwana zasada holograficzna. Wszystkie informacje o obiekcie przenoszą się na jego powierzchnię i nic więcej nie może zostać dodane do jego objętości. Tak więc górna granica temperatury jest limitem pamięci naszej rzeczywistości. Nie możemy stworzyć czegoś cieplejszego, ponieważ wszechświat po prostu nie ma wystarczającej ilości bitów, aby opisać taki stan chaosu. W życiu codziennym słowo nieskończoność brzmi pięknie i poetycko, ale dla fizyka jest koszmarem. W równaniach naukowych pojawienie się nieskończoności oznacza zazwyczaj, że teoria jest nieprawidłowa lub że coś zasadniczo źle rozumiemy. Gdyby we wszechświecie nie istniał pułap temperatury, nasz świat po prostu nie mógłby istnieć. Nieskończona temperatura oznaczałaby nieskończoną energię w jednym punkcie, co natychmiast doprowadziłoby do załamania się samej struktury czasoprzestrzeni. Limit temperatury nie jest irytującą przeszkodą, ale głównym zabezpieczeniem rzeczywistości. Najnowsze przeglądy naukowe z 2025 roku podkreślają, że istnienie tego ograniczenia sprawia, że nasz wszechświat jest obliczalny i stabilny. Gdyby temperatura mogła być zwiększana w nieskończoność, materia nie miałaby żadnej struktury. Nie mielibyśmy atomów, gwiazd ani planet, ponieważ każda przypadkowa fluktuacja energii mogłaby wywołać niekontrolowaną reakcję łańcuchową. Maksymalna temperatura jest swego rodzaju zasadą ruchu drogowego w przestrzeni kosmicznej. Zapewnia ona, że energia jest rozdzielana zgodnie z zrozumiałymi prawami i nie zamienia się w chaos, który niszczy wszystko, co istnieje. Podsumowując, można powiedzieć, że istnienie ciepła absolutnego dowodzi, że nasz wszechświat ma swoje granice i jasną logikę. Jest to granica, która chroni nas przed zapadnięciem się grawitacyjnym i przeciążeniem informacyjnym. Temperatura Plancka jest punktem, w którym spotykają się mikroświat kwantów i makroświat gwiazd. Rozumiejąc, dlaczego nie możemy skoczyć wyżej niż ta głowa, zaczynamy rozumieć, jak ułożone są najgłębsze mechanizmy naszego świata. Ta wiedza daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie połączyć wszystkie prawa fizyki w jedną uniwersalną teorię wszystkiego, w której każdy stopień i każda cząstka będą znajdować się na swoim ściśle przypisanym miejscu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

bandera! Ich stehe auf Bieren. Ich stehe auf Chemie.

Einstürzen! Einstürzen! In die Luft springen!

Stay out there!